the Ebonyi State we abia ba e maka na mugu nogi gwa maka na Wazobia 93.7 FM na onwero ndanye na eche so cha mu badu mu oji mu bu ma Wazobia mu bi jale nwanyi mu bu ma beauty onwele onye na eche so maka na ibi igbobofu